Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

księżyc, czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, jestem lśniem.

to daje się ciemnością albo światła. Poświeć Cię do mnie. Jestem nieba, dla Was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, co Cię we mnie zachodźcie, ile chcecie, dla Was rozciągam.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w przyjacącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas i te

za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

just like me. Present.

lepiej nie mówmy nikomu o tym.

lata. Czasem po latach, które trwają jak wieczność.

flashbacks.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy. A.

0: widać w rogu klubu. Tomfowe bąble nie stronią od sumu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wjebiesz w to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w

0: I będzie po mnie, o. We się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Gdzie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

Minęła godzina 20. Przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. W dzisiejszym programie, tak jak zapowiadałam na naszym fanpage'u facebookowym, mamy trochę nowości, więcej płyt niż że tak powiem, niż singli, bo już te płyty się powoli pojawiają. No ale zanim to wszystko, to chciałabym Wam podać informacje kontaktowe. Jeśli macie ochotę się ze mną skontaktować, piszcie na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl lub po prostu zostawcie posta na naszym fanpage'u facebookowym Audycja Muzyczna Skrajności. Możecie się też meldować pod postem zapowiadającym to dzisiejsze wydanie. Tam też możecie zadawać pytania, dzielić się swoimi spostrzeżeniami płytowymi, koncertowymi, jeśli akurat właśnie coś nowego przesłuchaliście. No ja dzisiaj, tak jak już mówiłam, mam trochę nowych płyt. Jeden album live, od którego w zasadzie zaczniemy. No i już zaczynam opowiadać tę historię. Rok temu mniej więcej, to był rok 2025 i chyba właśnie jakiś czerwiec, jakiś chyba letni miesiąc. I nagle się pojawia informacja, że zespół Palp wraca. No i to było bardzo, bardzo duże zaskoczenie, jeśli chodzi o rynek muzyczny, bo jakoś tak miałam wrażenie, że nawet najwięksi fani się tego nie spodziewali, czyli Jarvis Cocker i spółka wracają, wrócili dość z mocnym przytupem, ponieważ w tamtym roku wydali płytę More, która tutaj na antenie Radia Aktywnego była naprawdę prezentowana. Myślę, że prezentowałam na pewno kompozycję Spike Island i kilka innych, bo pamiętam, że ona tutaj się w setliście pojawiła. No i później było długie wyczekiwanie na koncerty. Nie było ich zbyt wiele, chyba dokładniej kilka. A jeden z nich właśnie dzisiaj, w zasadzie nie dzisiaj, bo w ostatni piątek został wydany na płycie CD. Co ciekawe, koncert to jest chyba gdzieś z Wielkiej Brytanii. Bardzo tutaj widać na tej płycie mnóstwo takiej, można powiedzieć, interakcji, jeśli chodzi o zespół i fanów, więc naprawdę dużo słychać. Słychać śpiewających fanów, słychać naprawdę gromkie brawa, jeśli chodzi o występy, właśnie występy zespołu Palp. Jest jakieś chyba 22 utwory, jak dobrze pamiętam. No i to naprawdę brzmi świeżo, fajnie. No i tak miałam wrażenie, że to był chyba jakiś w miarę letni koncert. Posprawdzam wam to może wszystko, ale teraz posłuchamy sobie kompozycji Common People.

0: It's been the best day of my life. Until tomorrow.
1: To był najlepszy dzień mojego życia, mówi Jarvis Cocker, do jutra. To taki żart praktycznie na sam koniec koncertu, bo kompozycja Common People to właśnie pojawiła się na, że tak powiem, w drugiej części koncertu. Koncertu nagranego w londyńskiej O2 Arena w czerwcu 2025 roku, więc dosłownie chwila chyba po premierze, płyty More. Z tego co wiem, oni w tym roku też koncertowali, nawet w ostatni piątek, czyli w dniu premiery właśnie albumu live wystąpili w Manchesterze na wyprzedanym koncercie. No to miejmy nadzieję, że ten powrót będzie dłuższy i może jeszcze odwiedzą Polskę. Ja na razie, tak przyznaję, ogłoszeń na temat koncertów w Polsce nie widziałam. No ale to się może w każdej chwili zmienić, bo jednak to się dosyć często zmienia. Oczywiście na tym koncercie nie zabrakło hitu Disco 2000, który na pewno wszyscy znają. Był też Essence, on troszeczkę mniej znany, no i było sporo utworów właśnie z nowej płyty, bo właśnie było wspomniane przeze mnie Spike Island. No i też była kompozycja This is Hardcore, której za chwilę posłuchamy i która naprawdę na żywo bardzo, bardzo, bardzo zyskuje. No i mam takie właśnie małe, niespełnione koncertowe marzenie, żeby właśnie Pulp zobaczyć na żywo. Czy w Polsce się uda? Miejmy nadzieję. Jak nie, no to zawsze można wykombinować podróż do innego kraju. Już przecież wielokrotnie byłam na koncertach za granicą. Naprawdę, jeśli ktoś ma takie możliwości, to zdecydowanie warto, bo to jednak jest troszeczkę inne doświadczenie. Można pojechać na zespół, którego utwory się zna absolutnie na pamięć, a jednak ten odbiór koncertu w innym kraju czasami daje sporo do zastanowienia i jest zupełnie inny niż właśnie w Polsce, czyli niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. No ale, no wiadomo, nie każdemu się zawsze uda. No ja w tym roku, przyznaję, mam jeszcze kilka takich, można powiedzieć, zagranicznych koncertowych planów. Klarują się już też powoli plany na przyszły rok, no ale o tym wszystkim w swoim czasie. I właśnie gdzieś muszę zmieścić jeszcze koncert Pulp, jak jeszcze będzie jakaś ciekawa data. No a skoro mówimy o koncertówkach, no to jeszcze oczywiście This is Hardcore posłuchamy właśnie teraz.

No tak dziwnie się ten utwór urywa, w zasadzie te brawa po tym utworze. No można powiedzieć, że byliśmy dzisiaj na koncercie i na to na nie byle jakim koncercie, bo koncercie zespołu Pulp. Album nazywa się Life, jest dostępny na CD i na winylu. Właśnie sprawdziłam, że nie będzie tego na DVD, aczkolwiek jest mowa o tym, że będzie film, który będzie opublikowany na jednej z platform streamingowych, trochę mniej znanych. No ale może później trafi na też te bardziej znane platformy streamingowe, bo to chyba też będzie film właśnie będący nagraniem tegoż koncertu. Szkoda, że nie dali DVD. No ale cóż, przyjdzie nam się tylko z tym pogodzić. A Pulp będzie, myślę, że można jeszcze ujrzeć na żywo na co najmniej kilku koncertach. No właśnie teraz z tego, co się orientuję, to głównie właśnie, tak brzydko powiem, obstawiają UK. No ale to się jeszcze może nieco zmieni. No a my skoro już byliśmy w zasadzie w UK, no bo tak można ująć Auto Arena w Londynie, więc UK, no to teraz czas się przenieść za ocean. Albo jak to Amerykanie mówią, over the pond. Tym razem mamy artystę bluesowego, swoją drogą kolejnego artystę bluesowego w ostatnich tygodniach. Chociaż wcześniej to też bywały również artystki, no ale raczej właśnie poruszamy się w tym gatunku muzycznym. Artysta nazywa się Dustin Arbuckle, no i on w Polsce już ładnych parę lat temu był, bo pamiętam, że chyba w Promie Kultury grał koncert, na którym miałam okazję być i to był taki bardzo elektryczny ten blues. No i właśnie w sumie taka jest właśnie ta jego nowa płyta, czyli Fight Like a Devil or Run Like Hell, bo w sumie taki jest pełny tytuł tego właśnie albumu. Z bardzo ciekawą okładką, która jest opublikowana na środku grafiki zapowiadającej to dzisiejsze wydanie. Mamy tutaj takiego, można powiedzieć, diabełka i napis tytułu, no, można powiedzieć, czy na takim okręgu, ale jak się tak przyjrzałam na pierwszy rzut oka, to mogłam powiedzieć, że to jest taki, można powiedzieć, kostka do grania na gitarze. Płyta jest taka bluesująca, aczkolwiek też z dużymi elementami rocka. Znalazło się tam też kilka coverów, ale z tego, co ja się orientuję, to wybrałam utwory, które Dustin napisał sam. O koncertach w Polsce nie słyszałam, no ale przyznaję, że sobie pomyślałam, że fajnie by było na przykład go zobaczyć w Brezoi w Rumunii na festiwalu w przyszłym roku, na Open Air Blues Festival w Rumunii. To będzie chyba 10. jubileuszowa edycja. No i myślę, że fajnie by było, jakby właśnie tam się artysta wraz ze swoim zespołem pojawił. Na razie takiego ogłoszenia nie widziałam, no ale już mogę wam zdradzić, że to jest jeden z moich takich, można powiedzieć, planów koncertowych, właśnie polecieć do Rumunii na festiwal. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. A teraz przed nami Dustin Arbuckle w dwóch utworach.

Dustin Arbuckle and the Damnations, tak się ten zespół nazywa. Wydali już kolejny album studyjny, Fight Like a Devil or Run Like Hell, więc mamy tutaj co do posłuchania. Jak zapewne zwróciliście uwagę, wybrałam dwie piosenki od siebie skrajnie różne. Na początku jedna taka, można powiedzieć, dosyć żywa, dosyć szybka, dosyć mocno rockowa. I mam wrażenie, że troszeczkę z takim, można powiedzieć, sznytem mocno zabawowym. A druga, czyli Always Gone, ta, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, naprawdę taka balladowa, typowa, można powiedzieć, bluesidło. Tak właśnie jest na tej płycie. Trochę takich, można powiedzieć, szybszych piosenek, troszeczkę tych wolniejszych, tych balladowych, ale jakoś tak te dwie bardzo zapadły mi w pamięci, jak przesłuchiwałam właśnie tę płytę. A teraz czas na płytę, której nie myślałam, że kiedykolwiek zagram tego artystę w muzycznych skrajnościach. No ale oddać mu trzeba, że wydał naprawdę świetny album studyjny, w zasadzie drugą część takiej, można powiedzieć, powieści albumowej. No bo One Assassination Under God Chapter 1 ukazała się w 2024 roku w listopadzie. A teraz, dosłownie z 3 tygodnie temu, ukazało się One Assassination Under God Chapter 2. Oczywiście autorem tego albumu jest Marilyn Manson i artysta tak naprawdę w dzisiejszym wydaniu Muzycznych Skrajności debiutuje. Ponieważ nigdy wcześniej go nie zagrałam, jakoś przyznaję, że aż tak się nie znam na jego twórczości. Aczkolwiek jak chyba rok temu ogłosił wraz ze swoim zespołem koncert na Torwarze, to pamiętam, że próbowaliśmy dostać bilety, no ale po mniej więcej minucie już nie było absolutnie co zbierać. Koncert był absolutnie wyprzedany. W tym roku był akurat w lipcu w Łodzi, czyli w troszeczkę większym miejscu, czyli w Amflas Arenie, no ale tym razem niestety termin mi nie do końca podpasował, więc nie dałam rady tego artysty zobaczyć na żywo. A podobno te koncerty to są naprawdę czymś takim wydarzeniem wartym absolutnie zapamiętania. Dużo się tam dzieje, dużo tam się też podobno dzieje. Dosyć takich, można powiedzieć, niecodziennych, dziwnych, czasami wręcz kontrowersyjnych rzeczy. Tak słyszałam o znajomych, którzy kiedyś właśnie Marilyna Mansona na żywo widzieli. No mam nadzieję, że skoro tak szybko wyprzedał Torwar i chyba tam Amflas Arena też dosyć wyprzedał, no to szybko powróci do Polski i może właśnie z tym nowym materiałem, czyli z płytą One Assassination Under God Chapter 2, chociaż być może już fragmenty tej płyty i były w Łodzi. Kto był w Łodzi, niech da znać, co grał, czy były utwory właśnie z nowej płyty, czy czekaliśmy na premierę, bo pamiętam, że koncert akurat Marilyna był chyba jakoś w połowie lipca, więc było mniej więcej miesiąc do premiery oficjalnej, a nie nawet nie miesiąc, bo w sumie chyba, a może, no nieważne, może miesiąc był mniej więcej do premiery tej drugiej części albumu One Assassination Under God. Ja wybrałam dwa utwory, które są dość mocno energiczne, no ale później już będziemy się powoli, można powiedzieć, tak muzycznie nastrajać wieczorowo i tak będzie dosyć spokojnie. Ale najpierw oczywiście Marilyn Manson.

Marilyn Manson ze swojej najnowszej płyty One Assassination Under God Chapter 2, rozdział drugi, czyli tak jakby druga część tego albumu. Teraz się zaczynam zastanawiać, czy będzie część trzecia. No ale to o tym się pewnie dowiemy z czasem. No a ja już teraz przechodzę do ostatniej części dzisiejszego wydania Muzycznych Skrajności, gdzie porozmawiam o zapowiedziach bardziej płytowych niż o płytach. No i zaczynamy od zapowiedzi płytowej od zespołu Nouvelle Vague. 30 października wydają swój już kolejny album studyjny z kamerami. Tym razem na warsztat biorą twórczość zespołu Depeche Mode. Album nazywa się A Date with Depeche Mode i jest to zbiór coverów. Chyba już z jeden albo dwa grałam tutaj w Muzycznych Skrajnościach, bo pamiętam, że była jakaś kompozycja, która zrobiła na mnie spore wrażenie. Poza tym, jakbyście byli zainteresowani, no to Nouvelle Vague ponownie wracają do Polski. Byli w zeszłym roku, jakoś chyba w kwietniu albo w maju, bo pamiętam, że byłam na tym koncercie i naprawdę było co oglądać i było naprawdę fantastycznie. Nie był to może taki stuprocentowo koncert, ale taki koncert z elementami teatralnymi i fajnie to wszystko wyszło. A jeśli macie ochotę, no to na przełomie, w zasadzie na końcu stycznia będą, bo 29 stycznia będą w Gdańsku w klubie Drizzly Grizzly, w Warszawie 30 stycznia w Proximie i we Wrocławiu 31 stycznia w Starym Klasztorze w ramach Ethno Jazz Festiwalu. Jakby ktoś był zainteresowany, to zachęcam, a teraz posłuchamy najnowszego singla zwiastującego właśnie A Date with Depeche Mode i to jest Only When I Lose Myself i to jest to śpiewa Melanie Payne, którą widziałam na żywo i naprawdę zaprezentowała się fantastycznie i jest taką, można powiedzieć, absolutnie stuprocentową francuską, jeśli chodzi o sposób bycia. Taki, można powiedzieć, koncertowy, czy nawet jeśli chodzi o krótką rozmowę po koncercie, bo pamiętam, że wtedy wyszli i podpisywali płytę. No a teraz Only When I Lose Myself.

A Rage with Depeche Mode ukaże się 30 października, a tam kilka naprawdę ciekawych nazwisk pojawia się na setliście tej płyty, no bo będzie oczywiście Phoebe Kildare, którą znam dobrze z koncertu. To z kolei Australijka w 100% taka trochę bardziej amerykańska niż francuska, chociaż trochę tej Francji też w sobie zachowała, bo chyba z tego, co się orientuje, to obecnie żyje we Francji. Do tego na tym albumie będzie też głosu udzieliła Sky Edwards z zespołu Morcheeba. Niestety spodziewam się, że ona akurat w trasę z Nouvelle-Vague nie wyruszy, żeby zaśpiewać kilka utworów, a ona na przykład śpiewała pierwszy singiel zwiastujący to wydawnictwo, czyli Enjoy the Silence, który myślę, że jakieś 2 miesiące temu prezentowałam tutaj w audycji. No więc czekamy do tego 30 października. No a w styczniu, jakby ktoś chciał, tak jak już wspominałam, koncerty. Polecam serdecznie. Jest to takie, można powiedzieć, trochę inne koncertowe doświadczenie, tak jak już mówiłam, bo ten koncert jest taki dość mocno teatralny. Ja byłam właśnie na koncertach promujących płytę Should I Stay or Should I Go i naprawdę brzmiało to fantastycznie i się naprawdę świetnie bawiłam, szczególnie, że właśnie Nouvelle Vague specjalizuje się w wykonywaniu, można powiedzieć, coverów i robią bardzo ciekawe wersje, no ale skoro mówimy o coverach, czyli o utworach, można powiedzieć, powszechnie znanych, no to też często właśnie publiczność sobie podśpiewuje refreny. No a teraz czas już na ostatni utwór w dzisiejszej audycji. Utwór, który absolutnie przegapiłam w maju tego roku. No ale w końcu się gdzieś mi tam pojawił. Dokładnie chyba pamiętam, że słuchałam sobie jednej ze stacji radiowych i ten utwór się pojawił w jednej z audycji autorskich i od razu sobie go zapisałam do zagrania w następnej audycji. Co prawda miało to mieć miejsce w zeszłym tygodniu, ale ta kompozycja się nie zmieściła, więc przeniosłam ją na ten tydzień i przyznaję, miała być dzisiaj na początku, ale lądujemy z nią na końcu. Bardzo ciekawa współpraca, bo mamy zespół On, Kim and the Dirty Jazz, to jest francuski zespół takiego, można powiedzieć, jazzowej awangardy. No i oni wydają chyba właśnie też jakoś w październiku albo we wrześniu swój najnowszy album studyjny zatytułowany Infinity Shakes. A jednym z singli zapowiadających właśnie to wydawnictwo był duet z Melody Gardot, When Colors Turn Grey. Melody Gardot mniej więcej półtora roku miała taką, można powiedzieć, muzyczną przerwę, bo urodziła syna, jak dobrze się orientuję, bo publikowałam posty o narodzinach dziecka jakoś kilka miesięcy temu. No ale już widzę, że chyba powoli wraca na scenę, co prawda na trasę przyjdzie nam jeszcze pewnie sporo poczekać. Na koniec będzie When Colors Turn Grey z pięknym głosem Melody Gardot, a ja mówię wam do usłyszenia przez ostatni

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to Proprano.

0: no more.
1: Znasz trochę odwagi.
2: Może mam.
1: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W
2: południe. No ale ja...
1: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Piątek, 4 września 2026 roku. Aktywacja piątkowa wita się z wami w ten dosyć ciepły, nie wiem czy jesienny, czy letni dzień, jak byście to określili, 4 września.
1: Chyba jeszcze letni. Ja się czuję, jakby jeszcze lato. No. Ale może to jest jakiś taki optymizm jeszcze.
2: No tak pół na pół bym powiedział.
3: W sumie. Jesień.
0: Właśnie zadałem to pytanie w sumie dlatego, że 4 września w sumie astronomicznie to już jest jesień.
1: Jak to? No. Jak to? Astronomicznie?
0: No już tak, astronomicznie się 1 września zaczyna jesień.
1: Nie, ziomu, 23 września.
0: No to kalendarzowo.
1: A.
3: Ale no. To aż 23 dni różnicy?
0: No właśnie ja też się zastanawiam, o co tutaj chodzi.
3: Skąd to info? Trzeba jakiegoś demagoga tutaj zatrudnić.
0: No to trzeba. Możemy pogodynkę zatrudnić w radioaktywnym. Jeżeli Janek, który jest z nami w studiu teraz pierwszy raz chciałby zostać pogodynką, to feel free.
3: Raz.
4: Dziękuję.
0: I w sumie do tego to powiedziałem, żeby w sumie nas przedstawić. Także z nami jest teraz Janek Noga, czyli nasz nowy realizator.
4: Witam.
0: Jest z nami również Olek Szol.
2: Ej, witam serdecznie.
0: Ala Forysiak.
1: Servus.
0: Ja nazywam się Oskar Pietrusiński, a obok niego za konsolą Master Audio, czyli Mikołaj Krzychowicz.
3: Dzięki, cześć.
0: No bez Mikołaja ta audycja po prostu by nie była taka sama. Ja się już tak przyzwyczaiłem do twojej obecności.
3: Ja wzajemnością.
0: Także tak, co czeka nas dziś w programie? Dzisiaj będziemy rozmawiali w sumie jak co tydzień ostatnio, takie nam się pasmo zrobiło nowości muzycznych, także zobaczymy sobie co w trawie piszczy, a tak naprawdę właściwie co w muzyce piszczy i zobaczymy co nasza aktywacja jest w stanie wam na dzisiejszy wieczór i na najbliższy weekend zaproponować. A teraz w sumie tanecznie pójdziemy do dalszej części programu i posłuchamy Cha Cha Cha od La Femme.

W życiu jest ważne tylko śląskie emo. Szczególnie jeżeli jest na tak dobrym poziomie jak najnowsze wydawnictwo pod tytułem FAM od zespołu Przeprosiny. Niesamowite jak mroczny i smutny ze swojej natury gatunek emo może łączyć się z delikatnością i zwiewnością brzmień. Każdy utwór jest powolnie budowaną odrębną historią, która musi mieć swój moment kulminacyjny. Jest to muzyka niemalże filmowa, tylko zamiast dopasowywania dźwięków do scen, Przeprosiny tworzą swój własny muzyczny scenariusz. Jest to muzyka końca lata, muzyka przemyśleń, smutków, radości i strachu przed zimnem. I tym atmosferycznym, i tym emocjonalnym. Które pomimo tego, że znane, rzadko bywa życzliwe. W tym okresie między smutkiem a nostalgią koniecznie odpalcie sobie najnowszy album Przeprosin, który jest naszą aktualną płytą tygodnia. Cześć! PS. Już w najbliższą niedzielę w warszawskiej Hydrozagadce odbędzie się koncert rozpoczynający trasę promującą album FAM. Do zobaczenia i do usłyszenia.

0: Słuchaliśmy utworu Xylometazolin od zespołu Przeprosiny z ich najnowszej płyty Femme, która jest naszą płytą tygodnia. No i jestem ciekawy, jak wam się ta płytka podobała, bo ja uważam, że Przeprosiny tutaj zrobiły świetną robotę moim zdaniem. Co o tym sądzicie?
1: Ja nie przesłuchałem całego albumu, a słyszałem, że jest różnorodny bardzo. Natomiast po tej piosence myślę, że mogę już stwierdzić, że na pewno jest to dobra płyta. Tak odnosiłem wrażenie w sumie od dłuższego czasu, że na polskiej scenie shoegaze'owej potrzebujemy trochę więcej tego shoegaze'u takiego szybszego, mocniejszego, niekoniecznie aż tak bardzo takiego aż tak melancholijnego, jak wydaje mi się większość u nas. Instrumentalnie bardzo mi przypominało My Bloody Valentine, więc nie wiem, czy jest tam coś szczególnie oryginalnego i muszę przyznać, że w pierwszej połowie wokal nie do końca mi siadł, ale nie był zły. Myślę, że to jakoś nie kwestia takich moich przemyśleń osobistych, a od drugiej połowy już mi się faktycznie podobało. To darcie się na końcu to jest coś, co też lubię w takiej około shoegaze'owej muzyce. No i tam w środku, ten, nie wiem, czy to był jeden wokal, czy kilka w tym samym czasie, ale na pewno ciekawie. Taka też urozmaicona trochę ta muzyka. Ja jestem na tak, pozytywnie oceniam bardzo.
2: Nie, mam odwrotnie, bo mi się najpierw podobała pierwsza część, a ta druga trochę mniej. Ta pierwsza część trochę mi tak przypomina wokalem Michała Wiraszkę z Much, z Poznania. A ta druga część chyba faktycznie to, nie wiem, czy My Bloody Valentine na pewno jest taką najlepszą, bo dla mnie to po prostu jest takie bardzo głośne, ale to może też nie jest moja bajka muzycznie tak bardzo.
1: Znaczy ja mówiłem My Bloody Valentine bardziej pod instrumentalnym względem.
2: Okej.
1: Okay. Tak. A z tymi muchami w sumie można się zgodzić. Coś w tym jest. Jakoś nie zauważyłem tego, ale faktycznie jakby już kiedyś człowiek słyszał podobny wokal gdzieś indziej. Jest on bardzo dobry, tylko no, mi po prostu chyba bardziej siadła ta druga część właśnie.
0: Jasne, bo ta druga część była chyba taka bardziej żywa. Na początku miałem takie wrażenie, że o ile czegoś nie pomieszałem tutaj, jeżeli chodzi o tą tracklistę, że ta pierwsza część była taka bardziej stonowana.

0: dobrze.
1: Jasne, też w sumie, skoro już mówimy o instrumentach, to też zauważyłem to, że faktycznie w każdym z tych utworów pojawiały się tam gitary, jakby to jest płyta gitarowa, w którym ta gitara faktycznie jest takim instrumentem wiodącym przez całą płytkę, natomiast ona pełniła troszeczkę różne faktycznie tutaj role, bo w każdym z tych tracków była troszeczkę inaczej energicznie osadzona. Na przykład, tak jak zauważyłem, no to na przykład największy kontrast tutaj był między kawałkami właśnie Sylometazolin, to co przed chwilą słuchaliśmy, i na przykład tutaj był kawałek Samochód we mgle, nie? Tutaj chyba ten Sylometazolin był bardziej żywy, natomiast ten Samochód we mgle na początku był taki bardziej stonowany i ten kontrast, tak jak już rozmawialiśmy w sumie przed audycją, wywołał we mnie chyba największe emocje, jeżeli chodzi o tą płytę, bo ona nie była zła, natomiast ja nie widziałem tutaj osobiście żadnego takiego punktu, który by mógł odróżnić ją od tej alternatywnej niszy, w jakiej się faktycznie te przeprosiny obecnie znajdują. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną.
0: Ja nie wiem, czy mi się wydaje dobrze, ale wydaje mi się, że tutaj ta płyta się odróżnia trochę od poprzednich, bo w poprzednich ta gitara była bardziej noise'owa, a tutaj, no tutaj trochę mniej tego było, mniej było tego skrzypienia w uszach. Czy to dobrze, czy nie? Myślę, że zależy dla kogo.
1: W sensie ja też, wiesz, mówiłem bardziej w porównaniu do tych płyt, które są w podobnym gatunku muzycznym, ale u innych zespołów, bo nie do końca pamiętam już poprzednie wydawnictwa od Przeprosin, jednak możesz mieć rację, bo faktycznie Przeprosiny w ogóle u nas już na te nie gościły wielokrotnie i nawet ich poprzednia płyta płyta wydana przez nich była płytą tygodnia u nas w radiu, także jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, to serdecznie polecamy do tego, żeby sobie wrócić do tej płytki i myślę, że za chwilę będziemy słyszeć się na Kurierze Kulturalnym.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Już w najbliższą środę, 5 września, zapraszamy na Serek Bilański przy stacji metra Słodowiec na huczne pożegnanie lata na

0: Bielanach. Od godziny 15 czeka na Was rodzinny piknik pełen atrakcji, idealny na zatrzymanie wakacyjnej atmosfery. Wieczór to z kolei prawdziwa muzyczna uczta. O godzinie 19 scenę przejmie Merys Polski ze swoim tanecznym brzmieniem. Zwieńczenie imprezy będzie zaplanowane na 20:30, koncert niezastąpionej Kai, która zagwarantuje wspaniały muzyczny finał tegorocznego lata. W niedzielę 6 września zabytkowe podwórka kolonii Wawelberga po raz 12 zapraszają na ucztę kulturalną Festiwal Hipolita i Ludwiki. Tegoroczna edycja poświęcona jest pamięci Wawelberczyków, a jej głównym wydarzeniem będzie spektakl muzyczny pod tytułem Raj z utworami legendarnego trio Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Na festiwalowych scenach zabrzmi również gorąca muzyka hiszpańska, piosenka francuska oraz jazzowe brzmienia kwartetu Bartosza Smorągiewicza. W bogatym programie nie zabraknie plenerowych przedstawień historycznych, bajek dla dzieci z teatrem Baza, a plenerowych przedstawień historycznych, a także widowiskowego finału jubileuszowej warszawskiej parady rowerowej. To idealna propozycja, aby spędzić weekend w otoczeniu świetnej sztuki.
1: Już dziś wieczorem, 4 września, szykuje się prawdziwa gratka dla fanów mocnych gitarowych brzmień. W warszawskim klubie After Dark przy Nowym Świecie w swoje 40 urodziny świętować będzie legenda polskiego punk rocka, zespół Farbenlere. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20, a przed jubilatami scenę rozgrzeje formacja Orbita Viru. Głównemu koncertowi będzie towarzyszyć specjalna setlista podsumowująca 4 dekady brawurowego grania, ale to dopiero początek atrakcji. Po występie muzyków organizatorzy zapraszają na huczne afterparty, podczas którego nie zabraknie karaoke, tańców i wyjątkowej okazji do integracji z samym zespołem. Przygotujcie się na niezapomniany rockowy wieczór w centrum stolicy.
0: A kuriera przygotował Michał Idzikowski.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich Femina odblokowana. Odbudowanie Marywilskiej 44. Protest antyhałasowy. A wiadomości przedstawi Aleksander Scholl.
1: Zakończył się dwumiesięczny remont skrzyżowania Alei Solidarności z Aleją Jana Pawła II w Warszawie. W ramach prac wymieniono torowisko tramwajowe oraz nawierzchnię jezdni. Po zakończeniu remontu kierowcy mogą ponownie przejechać przez skrzyżowanie, a tramwaje korzystają z nowych torów. Tramwaje po wakacjach wróciły także na most Poniatowskiego. Po ponad dwóch latach od pożaru Centrum Handlowego Marywilska 44 inwestor otrzymał pozwolenie na budowę nowego obiektu. Nowe centrum ma powstać w miejscu spalonego kompleksu i będzie nowocześniejsze od poprzedniego. Inwestor przygotował już projekt oraz tymczasowe miejsce handlu dla kupców. Pożar z 12 maja 2024 roku zniszczył 6 hal i tysiące stoisk handlowych. Dziś, 4 września 2026 roku, odbywa się marsz Ciszej Proszę, którego uczestnicy chcą zwrócić uwagę na problem hałasu w mieście. Organizujące go Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze uważa, że mieszkańcy Warszawy są terroryzowani rykiem silników i wydechów zmodyfikowanych samochodów i motocykli. Protestujący domagają się m.in. skuteczniejszych patroli policji oraz wprowadzenia fotoradarów akustycznych, które mogłyby zarejestrować zbyt głośne pojazdy.
0: A wiadomości przygotowała Alicja Forysiak.

0: Magenta Mountains i King Gizzard and the Lizard Wizard już teraz w radioaktywnym. A my przechodzimy do naszej dyskusji, czyli od jakiegoś czasu w sumie mamy taką tendencję do robienia naszego własnego radioaktywnego New Music Friday, czyli takiego segmentu, w którym pokazujemy nasze ulubione nowości z poprzedniego tygodnia albo po prostu z poprzedniego czasu. Także ja bym w sumie zaczął od takiego fajnego utworu z najnowszej płyty Natalii Cichockiej pod tytułem Szpila. I to będzie tytuł, który nawiązuje do jednej z technologii, która jest najbliższa każdemu studentowi. I możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, co to będzie za tytuł w sumie w tym momencie. Bo jest takie jedno narzędzie, z którego bardzo wielu z nas korzysta.
1: Ze szpili?
0: Nie.
2: Z AI?
0: No, a jest taki jeden AI, który się właśnie nazywa jak?
2: Chat?
0: Jaki? GPT. Dokładnie. I to jest tytuł naszego pierwszego tracka, który nie, zaraz posłuchamy. Chat GPT.
2: A co to?
3: Ja też nie wiem.
4: Zagrajmy co, niebieskiego wieloryba.
3: Co?
0: Tak.
2: To jest z tego filmu, chcesz. Że się można w nim zakochać, czy nie? Czy on ci... On w nauce pomaga?
0: Chat GPT? Tak. Mi bardzo.
2: Aha.
0: Jakby ja też czytałem właśnie a propos tego wieloryba, bo to powiedziałem, bo nie wiedziałem... O co chodziło z tym, z tą grą?
2: Sam dopiero, pan jesteś wieloryb.
0: Dopiero potem sobie sprawdziłem, jaka była geneza i okazuje się, że to w ogóle była taka dosyć niebezpieczna gra w 2018 i bardzo wiele osób poniosło wobec tego, jakby przez to też straty. Natomiast utwór ten właśnie Chat GPT opowiada o właśnie nieustannej obecności w świecie cyfrowym. I tutaj w sumie sam ten utwór jest utrzymany w lekkim melancholijnym, melodyjnym klimacie i opowiada właśnie o zmęczeniu i przebodźcowaniu oraz uzależnieniu właśnie od kolejnych porcji informacji, które podają nam algorytmy. Także myślę, że to jest bardzo utwór na czasie. I...
2: Zeitgeist taki.
0: Tak
2: wszyscy
0: jest.
2: Teraz
0: tak jest.
2: Siedzą w domach, tylko te informacje konsumują.
0: Tak jest, dokładnie. Dokładnie. I wydaje mi się, że w sumie mogę was zaprosić do tego, żebyśmy teraz wszyscy razem odpalili sobie Chat GPT od Natalii Cichockiej.

0: A kolejnym utworem, którym wam puścimy, będzie Smooth Operator od Shade. Mam sentyment do tego utworu, ponieważ zawsze kiedy go słyszałem, to myślałem, że artystka śpiewa o operatorze kamery. Jak się okazało, to nie jest operator kamery, a bardziej złożone tłumaczenie, które często tłumaczy się jako kombinator, manipulant, lawirant, bajerant kobiet. Także zapraszam do słuchania Smooth Operator.
1: A co ciebie najbardziej urzekło w tym utworze, Bartek?
0: Że on tak leci tak smooth i jest taki płynny ten utwór.
1: Posłuchajmy.

Oj, słuchaliśmy Smooth Operator od Sade i tak samo Smooth było teraz przejście do mojego wejścia. I oczywiście to wszystko było w 100% zaplanowane, natomiast no, dzieci mają to do siebie, że po prostu czasami popełniają błędy. A mówię o dzieciach dlatego, że kolejny utwór, którego posłuchamy, jest to najnowszy singiel od Piotrka Daszewskiego pod tytułem Kid, który opowiada właśnie tutaj o konfrontacji dorosłości z marzeniami z dzieciństwa. I tutaj po raz kolejny Piotrek przychodzi do nas ze swoim emocjonalnym przekazem, który ubiera w bardzo chwytliwy styl. I tutaj Piotrek o tym utworze mówił, że jest to dla niego jeden z najważniejszych utworów, który do tej pory napisał. I w ten sposób za pośrednictwem tego utworu chciałby przypomnieć po prostu wszystkim, jak ważne jest to, żeby nie zatracić w sobie tego młodzieńczego spojrzenia na świat, mimo tego, że niektórzy po prostu mogą mieć po to 40, 50, 60 lat, ale mimo wszystko pielęgnacja tego swojego wewnętrznego dziecka jest bardzo ważna. I w sumie dziś w kalendarzu mamy 4 dzień września, a nie 1 czerwca. Natomiast tak jak już powiedziałem i Piotrek tutaj trafnie wspomniał, wewnętrzne dziecko należy pielęgnować cały rok. Także posłuchajmy sobie utworu Kid od Piotrka Daszewskiego.

Dobra, ode mnie będzie teraz taki utwór, który nie jest wcale taki świeży, ponieważ otwiera płytę End Hits z 1 kwietnia 1998 rok. I jest to chyba troszeczkę bardziej mocniejszy w odbiorze kawałek niż to, co przed chwilą widzieliśmy. Słyszeliśmy, przepraszam. I nazywa się Break i zespół to Fugazi.

Dobrze. Teraz chciałbym się podzielić moim ostatnim odkryciem. W sumie, czy to już jest takie odkrycie? Ciężko powiedzieć. Eryki Badu słucham już od jakiegoś czasu i nie spodziewałem się tego, ale wypuściła ona album z dodatkowo z Alchemistem, który też ostatnio całkiem nieźle sobie radzi, jeżeli chodzi o jakieś ostatniego projekty. I wydali razem no Eryka już po dosyć długiej przerwie wydała album Before the World Blows i chciałbym wam dać zapuścić takiego smaczka, więc zaczniemy od kawałka Echoes.

0: to takie przysłowie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich w tym festiwalu szejmowania za to, że ktoś czegoś nie wie. Kto jest dzisiaj ze mną w studio? Po mojej prawej.
2: Jan Pagórek.
1: Witam.
2: Pochodzę z zębu i jestem stomatologiem.
1: Witam.
2: Także polecam się, jeżeli ktoś
1: następny.
3: Kaliszek.
1: Cześć.
4: Adam Mickiewicz.
1: Dzień dobry. O, uszanowanie.
5: Smooth operator.
1: Słucham? Po jakiemu to?
5: Polish.
1: Okej, okay. Okej, okay, dobra. No to mamy dzisiaj konkurs szejmowania, za to, że ja wiem, bo sobie przygotowałem, a inni nie wiedzą, więc zapraszam do słuchania. Czyli to będzie quiz z mitologii greckiej. Muszę tutaj wyjawić, że ostatnio jestem zafiksowany na pewnej serii gier na PlayStation. Przepraszam pana, ja panu nie przerywałem. Jestem po prostu tutaj na fali tych właśnie mitologicznych zajawek, więc mam nadzieję, że może was trochę tym zarażę. Czy możemy zacząć? Dobrze. To w takim razie, panie Smooth Operator, mógłby pan zacząć?
5: Oczywiście, oczywiście.
1: Ja już zadaję.
5: Możemy zacząć
1: zadaję,
5: very smooth.
1: Podaję pytanie, tak. Pozdrawiam. Jak nazywała się żona Zeusa? Odpowiedzi, pytania są otwarte, jakby co.
3: Mogę przejąć.
5: A jakoś, chociaż nawet literka pierwsza. Poczekaj, ja wiem, nie. No nawet dobra, no odpowiedziałem bez podpowiedzi.
3: Jasne.
1: Ale no niech pan powie.
5: Oczywiście to jest.
1: Niech pan nam powie tą odpowiedź.
3: Hermiona.
1: Niech pan nam powie, no.
5: Oczywiście to jest.
1: Jak
5: bardzo
1: pan wie,
5: blisko
1: to
5: Hermiony.
1: Niech pan powie. Słyszy pan? Trzeba powiedzieć.
5: Hera.
3: Kokarz.
1: Dobrze. Dziękuję. Teraz kto tam obok pana siedzi?
2: Adam.
1: Adam? Mm-hmm. A, no tak, Litwin, dobrze. Panie Mickiewiczu, kto wyczyścił stajnię Augiasza? To była jedna z prac.
4: Syzyf. Syzyf? Tak?
1: Nie.
4: Nie?
1: Nie był to Syzyf.
4: No Jezu.
1: Ktoś nie? Nikt? Dobrze. To był Herkules.
5: Ja mogę zaryzykować.
1: No ale już powiedziałem. Herkules wyczyścił. No. Dobrze, to teraz dla Kaliszczaka, pana uszanowanego. Ta postać miała syna, który razem zbudowali skrzydła, natomiast jego syn za blisko słońca sobie latał, no i spadł do Tartaru. I jak się nazywał jego ojciec?
3: Nie pamiętam.
1: Była taka nazwa. Ten i Ikar. I chodzi mi o tego, co był przed Ikarem.
4: Mogę kupić?
2: Ja też mogę kupić.
3: Kupić.
2: Tak? Adam, odkupuj.
4: To był Dedal, a syn to był Ikar.
1: Tak, i Dedal, no. Dedal. Dobrze. Brawo, dziękuję. Nie liczę punktów jakby, co? Więc no. To dobrze. Teraz dla pana, przepraszam.
2: Jan.
1: Jakie imię? Dobrze. Panie Janie, Hermes, czyli ten boski posłaniec, który tam szybko biegał, co było jego atrybutem? Jakby pewna rzecz, pewna część.
2: Czy to nie była lutnia?
1: To nie była lutnia.
5: Dobra. Ja się zgłosiłem, czy nie?
1: Tak, chyba.
5: A, dobra. No to on miał takie buty, chyba nawet sandały ze skrzydełkami.
1: Tak jest, tak jest. Tak jest. Brawo. Buty Hermesa. Dobrze, to teraz panie Smooth Operator, dla pana pytanie.
5: Jeszcze raz, no.
1: Jak nazywał się Tytan, który był mężem Gai, czyli tej matki ziemi, i był też ojcem Zeusa. I on... Gdyby nie Gaja, to zjadłby Zeusa, jak był mały, bo on zjadał swoje dzieci, jak były małe. A Gaja dała mu kamień.
3: Mogę odkupić.
1: I to był kamień Eufalos. No ale jakiego tytana wchodzi?
5: Dobra, to mam taką losową, randomową odpowiedź. A tak to oddaję. Kratos?
1: O matko, proszę pana. Kratos. Dobra, ja nie będę tutaj. O matko. Kratos, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest główna postać serii gier, na której jestem zafiksowany. I trochę dziwnie mi z tym teraz, ale ktoś chciał odkraść pytanie.
3: Ja chciałam, ale teraz się boję, że źle powiem, ale Kreon?
1: Nie, też nie. To był, ale bardzo blisko. To był Kronos.
3: A, no to...
1: Kronos.
2: Ale ona o tym myślała przecież.
1: Bardzo blisko.
4: Jedno i to samo.
2: No, dokładnie. Boże.
1: Kronos.
3: To jedna osoba, która gra w tą grę.
1: No tak, no. Chyba ja, no właśnie, żal. Dobrze, panie Mickiewiczu. Proszę wymienić chociaż jednego brata Zeusa. Jakiego miał? Tam brata, bratan. Może był z Ukrainy.
4: Zeus, zaraz, to był Hefajstos?
1: No.
4: Tak?
1: Tak, Hefajstos.
4: I miał być jeden czy więcej?
1: Jeden okay, tylko.
4: Dobra.
1: No, no tam dużo ich było. Hermes, Apollo, Poseidon, Hades, Hefajstos. Dobrze, to panie Kalisza.
5: To był zbieg okoliczności, że wszyscy zaczynają się na H.
1: WDP. Dobrze, panie Kaliszaku, czego boginią była Atena?
3: Wojny.
1: Nie.
2: Jak?
1: Bogiem wojny był Ares.
2: Czy... Dobra.
1: A potem Kratos. Tak, proszę pana?
2: Chyba pan był pierwszy.
5: Tak, no wydaje mi się, że miłości.
2: Dobra, to ja odkupuję.
1: Nie.
5: Nie, miłości.
1: Afrodyta.
5: Faktycznie.
2: Mądrości, drodzy państwo.
1: Tak jest.
2: A już myślałem, mądrości. Że ukradnie mi pan to.
1: Boginia mądrości to Atena.
2: Tą przyjemność.
1: Dobrze. Panie Janie, to teraz jeszcze pytanie dla pana. Mhm. Ile prac miał wykonać Herkules albo Asterix, jak to woli?
2: Chwila.
1: Asterix był fajny też.
2: 7 chyba. 12?
1: 12, no.
2: Jasne, bo właśnie tak między 7 a 12 balansuje i...
1: No to, no to powinno być 9,5. Dobrze.
2: Dobra, idziemy dalej, bo...
1: 9,5.
2: Ja nigdy nie byłem dobry z matmy, sorry.
1: Dobrze, to teraz następne pytanie. O jakim tytanie mowa? Został zesłany przez... Jakby dał ludziom ogień, został zesłany na karę... Był przytwierdzony do Kaukazu i sęp codziennie zjadał mu wątrobę. Jaki to był tytan?
5: O kurczę, chyba znam.
1: Dał ludziom ogień i to potem Zeus się wkurzył.
5: Dobra, to ja oddaję koledze z Kalisza.
3: No, Prometeusz.
2: To? Kaliszak? To jest on? Ona? Ono?
3: Ono.
1: A właśnie,
3: ono.
1: Nie pytałem o zaimki.
3: No, ono. To już trudno.
2: To
3: Kaliszako.
2: To Kaliszako. Idę do Kaliszaka. Do Kaliszaku?
1: Dobrze. Mm-hmm.
4: Osoba kaliska.
3: Tak.
1: Osoba kaliska.
2: Jak pasztet.
3: Jesteś pasztet.

0: Nie. Rymuje się z Tadeusz.
1: Tadeusz.
0: I Mateusz też.
1: No wielu takich było w sumie. Ale i rasa kota, tak? Mm-hmm.
0: Szyj.
1: Nie wiem. Mogę...
0: Koniec. Chyba, że nie wiesz.
1: Nie wiem.
0: No kto wie? Dobrze.
2: To znaczy ja teraz nie wiem, czy ja wiem, bo nie wiem, czy to się rymuje.
3: A może
2: ja...
3: wiesz, że nic
0: mamy
3: wiesz.
0: Sokratesa tutaj.
3: A wiecie, że w ogóle taki fun fact, że tak naprawdę nikt nie jest pewny, czy wiem, że nic nie wiem. To jest na pewno cytat od Sokratesa, jakby on tego nigdy nie powiedział. Serio, to jest przypisywane ludziom. Jakby przez ludzi Sokratesowi, on tego nigdy nie powiedział.
0: Nie ma dowodów. Ja dobrze, myślę, proszę to... pana, jaka to odpowiedź?
2: Kurczę, bo ja pomyślałem sobie, że to był... Ja przynajmniej grałem kiedyś w dzieciństwie w taką grę Herkules i on odciął Meduzie głowę, ale to sobie teraz głowę uciąć nie daje.
0: Nie,
2: to było.
0: On odciął głowę nie Meduzie, tylko temu, co odrastała, odrastały głowy. Meduza,
2: to też,
0: Meduza
2: zamieni... trzygłowy stwór taki.
0: Tak,
2: prawda?
0: To nie była Meduza. Hydra, to była właśnie. Hydra, właśnie. Dziękuję.
4: Proszę.
2: To oddaję to pytanie.
0: To był Perseusz.
3: Nie wiem, czy ktokolwiek by na to wpadł w sumie.
0: Dobrze, to teraz pytanie dla osoby kaliskiej. Jak nazywa się pierwsza część Bęgerka, najsłynniejszej epopei na świecie, czyli epopei Homera? Jak nazywa się pierwsza część? Druga jest w kinach teraz.
4: Odyseja?
0: Chodzi mi o pierwszą część.
4: Co?
0: No bo Odyseja to jest druga.
4: To nie wiem, oddaję.
0: A chodzi o pierwszą część epopei.
4: Oddaję.
0: No, proszę.
2: Czy to była może Iliada?
0: Tak jest, Iliada. Okej. Okay. To teraz kto? A, pan Jan. Ten tytan po wielkiej wojnie został zesłany na trzymanie na swoich barkach całego świata. Jak nazywał się ten tytan? On dosłownie cały czas stał i trzymał cały świat.
3: Ojej. Ja nawet widzę tego, tą taką ilustrację.
0: No i po jego nazwie jest też, po jego imieniu wzięli też nazwę podręczników.
3: Podręczników, ale do czego?
0: Na przykład do przyrody.
3: Nie, on się nie nazywał SIP, prawda?
0: No, się nazywał Nowa Era Nowej Chemii.
3: No właśnie, tak miałem powiedzieć, albo Nowa Era, albo w SIP. Może Greg?
0: Nie.
4: A mogę zgadnąć?
0: Tak, proszę.
4: Tytan? Nie.
0: Nie. Znaczy był tytanem, ale tak się nie nazywał. To był Atlas.
3: Tak, powiem ci, że nie spodziewałem się tej odpowiedzi, jakby. Atlas. Ale widzisz, byłem tak blisko, a tak daleko. Powiedziałeś podręcznik do geografii. Ja stwierdziłem, że to chodzi o jakąś nazwę własną, a nie o Atlas.
0: Nie byłeś blisko.
3: Dobrze, mogłeś powiedzieć,
0: pytanie.
3: Że góry.
0: To też no.
3: No.
0: Dobrze, to było następne fejsze. Pytanie do pana
2: operatora.
0: Jak nazywała się góra, na której mieszkali bogowie greccy?
2: Wiem, to jest proste.
0: No, a powie nam pan?
3: Ja bym chciał odkupić.
0: Trzeba mówić o odpowiedzi.
2: Kurczę, ja to mam na końcu języka. Ja to czuję, że ja to wiem i mam to blisko.
3: To
2: gdzieś.
3: Tak z mojej strony mogę ci powiedzieć,
0: proszę,
3: że jest
0: zbliżenie.
3: Taka knajpa z jedzeniem na wagę. Serio. Na przykład na Opuszańskiej jest taka marka.
2: No dobra, to oddaję tobie.
3: Naprawdę?
0: Proszę.
3: No jest to Olimp.
0: Tak, Olimp. Góra Olimp.
3: Jest faktycznie taka sieciówka z jedzeniem na wagę.
0: Dobrze,
3: Olimp.
0: Następne pytanie dla pana wieszcza polskiego. Proszę pana, Bóg namiętności seksualnej i miłości. Jego odpowiednikiem w Rzymie był Amor. O jakiego greckiego chodzi?
1: Apolin?
4: Mogę odkupić.
0: Nie, Apolin, nie.
3: Kaliszak?

0: Mogę jeszcze jedną szansę?
1: Tak.
0: Kurczę. Kto był odpowiednikiem jego w Rzymie?
1: Amor.
0: Amor.
1: Amol. Cedur. Nieważne.
2: Na lepsze oddychanie. Amol.
0: Mam na końcu języka, ale sobie nie przypomnę. Chyba mogę oddać.
1: Dobra.
3: Eros.
1: Eros, tak. To Eros. No,
0: tak.
1: Eros, dobrze. Eros Ramazzotti to był właśnie.
2: On naprawdę miał takie nazwisko?
3: Tak.
1: No.
2: Panie prowadząc, serio?
1: No Eros Ramazzotti. Serio miał nazwisko Ramazzotti.
2: No, bo taki romantyczny był. Ramazzotti. A właśnie, ciekawe, czy
1: powiecie... Più bella cosa mince. Teraz ja. Panie Kalisko, pytanie dla pani.
3: No.
1: Na pytanie. Sytuacja. Jeśli się umarło w Grecji i sędziowie w Hadesie uznali, że byłeś dobrym człowiekiem, to szło się do nieba. I wysłaliby cię do Tartaru czy do Elysium?
3: Do Elysium.
1: Tak jest. W Tartarze byli, to było piekło. Tam na przykład zostali zesłani tetani po tym, jak Zeus pomyło. Się wkurzył na nim. Tak, rzeka była.
3: Trzeba było mieć pieniążek
1: do Tartaru, tak. A Elysium to było takie, no jak w pola elizejskie, no jak tam we Francji, takie, no po prostu sielanka, kruasanty i alejki. Dobrze, ostatnie pytanie dla pana Jana. Persefona to była, to się była żoną, nie że była żona, była żoną Hadesa czy Posejdona?
2: Jeszcze raz jak?
1: Persefona była żoną Hadesa czy Posejdona?
2: Chyba Hadesa.
1: Tak jest, Hadesa.
2: Tak, tak, tak, bo próbowałem sobie przypomnieć tą właśnie ten mit. I tak było, Persefona i Hades. O! Wygrałem w tego, w pasjansa.
1: No.
2: A kto wygrał dzisiejsze wydanie Teleradia?
1: Nie wiem, ja nie liczyłem, mówiłem.
2: Czyli okazuje się, że każdy z nas jest wygranymi, bo w aktywacji piątkowej wygrywa każdy.
3: A może każdy jest przegranym?
2: Czemu tak pesymistycznie, ludziku? W sensie, sorry, bo przepraszam. Kaliszaku, bo już skojarzyło mi się z poprzednim wydaniem, gdzie było ludzik z Delmy.
1: Nie filozofuj.
2: Jasne. To kto był dzisiaj z nami w studiu, panie prowadzący, jak się pan nazywał? Mikołaj Krzychowicz.
1: Dziękuję, cześć, pa.
2: Był z nami również Janek Noga.
4: Żegnam serdecznie.
2: Był również Bartek Wawrzyniak.
5: Pozdrawiam.
2: Olek Szol.
0: Kłaniam się nisko.
2: Ala Forysiak.
3: Papa.
2: A ja nazywam się Oskar Pietrusiński i bardzo się cieszę, że byliście z nami w ten kolejny piękny, już w sumie letnio-jesienny piątek. No i do usłyszenia za tydzień. Papa. Pa.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komury. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy. A.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinasz na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. O, we się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu,

0: panów.
1: Nieważne, że ja.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce. Najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

się. Wstajemy z cielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy umieć.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę przyjecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.